0: nasza droga Matko Niebieska, oto jesteśmy również tego wieczoru przed Tobą, z sercami otwartymi i pełnymi radości. Słyszymy Twój matczyny głos, który zaprasza nas do dziękczynienia Bogu za nasze życie i za wszystko, czym nas obdarzył. Dziękujemy Ci za każde przeżyte doświadczenie, zarówno piękne, jak i trudne. Prosimy Cię o łaskę otwartego serca, oczyszczonego z trosk i lęków oraz o siłę, aby zawsze i w każdej chwili chronić dar życia. Wysłuchaj, Matko, naszych modlitw i szczerych próśb tego wieczoru, gdy będziemy rozważać tajemnice światła różańca. Przenosimy Ci nasze rodziny, nadzieje i słabości. Prosimy Cię, abyś stawiała się za nami u Jezusa. Weź nas pod swoją maszczynę w płaszcz, strzeż nas i prowadź coraz bliżej swojego Syna. Amen. Królowo pokoju, Ocze nasz, koji jesi na nebesima, svece ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, bude volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo Isusovo krštenje na Jordanu. Nakana, molimo za obnovu krštenja našega i milosti i hrabro zaživimo bez straha pred svijetom. Osmina poruka. Danas vas pozivam da počnete živjeti vašu vjeru s ljubavlju. Ne bojte se svjedočiti istinu. Razmatranje. Dok se Isus krstio, Otac ga proglašava svojim ljubljenim sinom. Draga Majko, Ti nas moliš da taj dar krštenja ne skrivamo zbog ljudskog obzira. Kada pobjedimo strah i živimo s ljubavlju, naša obećanja oživljavaju, a mi postajemo svjetlo koje druge vodi natrag ka Otcu.
2: The first luminous mystery, the baptism of Jesus in the Jordan. We will pray for the renewal of the baptismal grace and for the courage to live without fear before the world. Our Lady said, today I invite you to begin living your faith with love. Do not be afraid to witness it to truth. As Jesus is baptized, the Father proclaims Him His beloved Son. Dear Mother, you ask us not to hide this gift of baptism out of human respect. When we overcome fear and live with love, our baptismal promise comes alive, and we become a light that leads others back to the Father.
3: Primer misterio luminoso, el bautismo del Señor en el Jordán. Intención, oremos por la renovación de la gracia bautismal y por el valor de vivir sin miedo ante el mundo. Mensaje de nuestra Madre. Hoy os invito a comenzar a vivir vuestra fe con amor. No tengáis miedo de dar testimonio de la verdad. Meditación. Mientras Jesús es bautizado, el Padre lo proclama su Hijo amado. Querida madre,

0: que no escondamos este don del bautismo por respeto humano. Cuando vencemos el miedo y vivimos con amor, nuestras promesas bautismales cobran nueva vida y nos convertimos en una luz que guía a otros de regreso al Padre.
1: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Intenzione: preghiamo per il rinnovamento della grazia battesimale e per il coraggio di vivere senza paura di fronte al mondo. Messaggio: oggi vi invito a cominciare a vivere la vostra fede con amore. Non abbiate paura di testimoniare la verità. Meditazione: mentre Gesù viene battezzato, il Padre lo proclama suo figlio, prediletto. Cara madre, tu ci chiedi di non nascondere questo dono del battesimo per rispetto umano. Quando vinciamo la paura e viviamo nell'amore, le nostre promesse battesimali si ravvivano e noi diventiamo una luce che guida gli altri verso il Padre.
2: Pierwsza tajemnica światła, krzest Jezusa w Jordanie. Intencja. Módlmy się o odnowienie łaski Chrztu Świętego i odwagę do życia bez lęku przed światem. Orędzie Matki Bożej, dziś wzywam Was, abyście zaczęli żyć swoją wiarę z miłością. Nie bójcie się dawać świadectwa prawdzie. Gdy Jezus przyjmuje krzest, Ojciec ogłasza go swoim umiłowanym synem. Droga Matko, prosisz nas, abyśmy nie ukrywali daru chrztu z powodu ludzkiego względu czy lęku przed opinią innych. Kiedy pokonujemy strach i żyjemy miłością, nasze przyrzeczenia chrzcielne ożywają, a my stajemy się światłem prowadzącym innych z powrotem do Ojca.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, svece ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
3: zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,

0: treba na taj se svjetla razmatrat ćemo kako se Isus objavio u Kani na svadbi Galilejskoj. Molimo za ozdravljenje naših obitelji kroz svakodnevnu zajedničku molitvu. Gospa je rekla, draga djeco, danas vas pozivam da obnovite molitvu svojim obiteljima. Kroz molitvu Bog će vam dati radost što ste zajedno. Razmatramo. U Kani, na tvoju riječ, Isus pretvara vodu u vino i spašava obitelj. Ti danas vodiš naše domove u kojima ponestaju ljubav i strpljenja. Kada ti ih predamo kroz obiteljsku molitvu, dopuštamo tvome sinu da ponovno učini čudo i vrati istinsku radost u naše međusobne odnose.
1: The second luminous mystery, the wedding feast at Cana. We pray for the healing of our families through daily family prayer. And Our Lady said in a message, dear children, today I invite you to renew prayer in your families. Through prayer, God will give you the joy of being together. At Cana, at your request, Jesus turns water into wine and saves a family from embarrassment. Even today, you see our homes where love and patience are running short. When you trust them to your through family prayer, and we allow your son to work his miracle once again and restore true joy to our relationships.
2: Segundo misterio luminoso, la autorrevelación de Jesús en la boda de Caná. Intención. Oremos por la sanación de nuestras familias mediante la oración diaria en común. Mensaje de nuestra madre. Queridos hijos, hoy os invito a renovar la oración en vuestras familias. A través de la oración, Dios os dará la alegría de estar juntos. Meditación. En Caná, por tu intercesión, Jesús transforma el agua en vino y salva a una familia. También hoy ves nuestros hogares, donde a menudo faltan el amor y la paciencia. Cuando te lo confiamos por medio de la oración familiar, permitimos que tu Hijo realice una vez más su milagro y devuelva la verdadera alegría a nuestras relaciones.
3: Nel secondo mistero della luce contempliamo l'autorivelazione di Gesù alle nozze di Cana. Intenzione, preghiamo per la guarigione delle nostre famiglie attraverso la preghiera quotidiana vissuta insieme. Messaggio, cari figli, oggi vi invito a rinnovare la preghiera nelle vostre famiglie. Attraverso la preghiera Dio vi donerà la gioia di stare insieme. Meditazione. A Cana, per tua intercessione, Gesù trasforma l'acqua in vino e salva una famiglia. Anche oggi, nelle nostre case dove spesso vengono meno l'amore e la pazienza, quando te la affidiamo attraverso la preghiera familiare, permettiamo a tuo figlio di compiere ancora una volta il miracolo e di restituire la vera gioia alle nostre relazioni.
4: Таємниця друга – об'явіння Ісуса на веселю в Кані. Інтенція. Модмо се о оздоровлення наших родин покрез щоденну спільну молитву. Дорогі діти, дзіж взивам вас до одновлення молитви ваших родин. Через молитву Бог дав вам радость бути разом. В Кані на твою просьбу Ісус приймає воду, вино і рятує родини перед застудженням. Także dziś widzisz nasze domy, w których brakuje miłości i cierpliwości. Kiedy powierzamy je Tobie przez modlitwę rodziną, pozwalamy Twojemu Synowi ponownie dokonać cudu i przywrócić prawdziwą radość naszym relacjom.
5: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
6: Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother
5: of God, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God,
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God,

0: them the strength to remain faithful shepherds in the moments of weariness, guiding us always to the altar of Jesus.
1: Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Intención. Oremos por nuestros sacerdotes, obispos y pastores, para que tu Hijo les conceda fortaleza, santidad y sabiduría, y sean valientes portadores de la paz. Mensaje de nuestra Madre. Queridos hijos, una vez más os invito a orar por vuestros pastores. Cuando ellos os bendicen, es mi Hijo quien os bendice. Orad para que tengan la fuerza y el amor necesarios para ser portadores de la paz. Meditación. En la última cena, Jesús instituye la Eucaristía y la confía a sus apóstoles, los primeros sacerdotes. Reina de la Paz, tú nos enseñas que los sacerdotes son puentes hacia tu Hijo y tu mano extendida en la tierra. Cuando oramos por ellos, protegemos su misión. Te pedimos, querida Madre, que lleves tu paz a sus corazones, aumentes su fe y les concedas la fuerza para permanecer fieles pastores en los momentos de cansancio, guiándolos siempre hacia el altar de Jesús.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio. Intenzione. Preghiamo per i nostri sacerdoti, vescovi e pastori, affinché tuo Figlio doni loro forza, santità e sapienza, in modo che siano coraggiosi portatori di pace. Messaggio. Cari figli, vi invito nuovamente a pregare per i vostri pastori. Quando essi vi benedicono, è mio Figlio che vi benedice. Pregate affinché abbiano la forza e l'amore per essere portatori di pace. Meditazione. Nell'ultima cena, Gesù istituisce l'Eucaristia e la affida ai Suoi Apostoli, i primi sacerdoti. Regina della Pace, tu ci insegni che i sacerdoti sono ponti che conducono a tuo Figlio e la tua mano tesa sulla terra. Quando preghiamo per loro, proteggiamo la loro missione. Ti supplichiamo, cara Madre, di portare la tua pace nei loro cuori. Fai in modo che cresca la loro fede e dona loro la forza di rimanere pastori fedeli nei momenti di stanchezza, guidandoci sempre verso l'altare di Gesù.
1: Piąta tajemnica światła, ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Intencja, módlmy się za naszych kapłanów, biskupów i pasterzy, aby Twój Syn obdarzył ich siłą, świętością i mądrością, aby były odważnymi narzędziami pokoju. Orędzie Matki Bożej. Drogie dzieci, ponownie wzywam Was do modlitwy za Waszych pasterzy. Gdy oni Was błogosławią, błogosławi Was mój Syn. Módlcie się, aby mieli siłę i miłość potrzebne do niesienia pokoju. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus ustanawia Eucharystię i powierza ją swoim apostołom, pierwszym kapłanom. Królowo pokoju, uczysz nas, że kapłani są mostami prowadzącymi do Twojego Syna i Twoimi wyciągniętymi dłońmi na ziemi. Kiedy módlmy się za nich, chronimy ich misję. Prosimy Cię, droga Matko, przynieś swój pokój do ich serc. Pomóż, pomnóż ich wiary i daj im siły, aby w chwilach zmęczenia pozostali wiernymi pasterzami, prowadzącymi nas zawsze do ołtarza Jezusa.
3: Pa i nie odpuszczamy dłużnicima naszym, nie wedi nas do nas, nie wedi nas do nas,

0: przenosimy w naszych sercach tych wszystkich, którzy nas prosili o modlitwy. Szczególnie prosiłam za tych, którzy tu nie mogli z nami być fizycznie, ale byli, jednoczyli się z nami duchownie. Matka Boża wyciągnęła ręce i modliła się nad nami. Dzisiaj także mamy zadanie. Pana Maria prosi, abyśmy się modlili za wszystkich naszych zmarłych, za cały nasz ród, za wszystkich, aby Bóg oczyścił wszystko zło, które uczynili nasze przodkowie, aby oni mogli wyjść z czyścia. Potem Pana Maria nas błogosławiła znakiem krzyża i odeszła w pokoju.
1: So, now after Our Lady's motherly blessing, we will ask Bishop Jan and all the priests to extend their hands and to give us their blessing.
0: После Господня благослова, сначала примите и замолите все свеченика да нас благослови са бископом Яном, да почнемо молити још више и јаче за наше обители, за оне који су умрли,
2: Cari fratelli sacerdoti, benediciamo tutti insieme. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Et te amiru.
3: Bonus Pater.